0: new music, 90s en zeros.
1: Hier hoor je non-stop de beste 90s en zeros hits.
2: Hiya, Bobby.
3: Hiya.